Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

jakości w sklepie medycznym niż robić plastikowe odlewy? Totalny obłęd, prawda? Bo po co bawić się w budżetowe wizyty, skoro można mieć w domu prawdziwe zwłoki jako statystów? Z tym zestawem w X-Vibe wchodzimy w klimaty, gdzie krew gęstnieje w rytmie bitu, a teraz Taylor Swift i Kendrick Lamar w Bad Blood serwują nam dawkę toksycznego klimatu w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik zaczął w nocy trenować na kołowrotku maraton. A to przecież dosłowne, okrutne lato w klatce. Leci Taylor Swift z Cruel Summer dla niego, od niego, w Radiu X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do roli kosmity prawdziwego szopapracza, co było totalnym szaleństwem, bo zwierzak w ogóle nie słuchał reżysera. Więc w Nightmark przypominam ci, że nawet kinowe legendy to często czysty chaos i przypadek. A teraz Robert Gawliński i Sid i Nancy w eterze X-Vibe.

czujesz w nosie albo w telefonie, podczas gdy ja serwuję Ci ten obłęd w X-Vibe. Bo w 1986 roku pewien producent filmowy wpadł na genialny pomysł, żeby w horrorze Poltergeist użyć prawdziwych szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie. Co sprawiło, że cała obsada miała zgarantowaną traumę na lata. A ja mam wrażenie, że świat technologii i kina zawsze był trochę bardziej popaprany niż nam się wydaje. Więc jeśli czujesz zimny powiew na karku, to pewnie tylko echo tych przeterminowanych kości, które teraz w X-Vibe zamienią się w ciepłe dźwięki, bo oto Steven Sanchez i jego Until I Found You płyną prosto w twoje słuchawki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: This one's going out to the strip joints.

0: Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od kasjerki było początkiem wielkiego romansu, czy tylko kurtuazją. A że ta egzystencjalna męka zjeda go od środka. Czas na Can't Stop Us Now od Pitbulla i Zaka Browna. Dosłownie, bo ten refren siedzi w mojej głowie tak mocno, że nie da się go wygonić. W Radiu X Vibe. Pitbull, Zak Brown, Can't Stop Us Now. Dla Marka od Marka.
1: Zak Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

Witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a rzeczywistość wygina się w rytmie, którego nikt nie prosił się słyszeć. Pamiętasz rok 1999 i szaleństwo wokół premiery Mrocznego Widma? Fani koczowali pod kinami jak nawiedzeni, a pewna firma produkująca płatki śniadaniowe wypuściła edycję z plastikowymi figurkami postaci, w tym nieszczęsnego Jar-Jara, który stał się symbolem kinowego upadku. Ludzie jedli te płatki z taką pasją, że wie ułamały zęby na zbyt twardych gadżetach, zamieniając poranne śniadanie w dentystyczny horror. To był totalny obłęd, bo w X-Vibe wiemy, że korporacje zrobią wszystko, byś przełknął nawet najbardziej niestrawny bit historii. Czas na trochę prawdziwego brzmienia, więc teraz Alice Merton i No Roots w radiowej przestrzeni X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się we ekran, jakby miało z tego wyjść coś więcej niż tylko ból głowy. W 1982 roku pewien wość wpadł na pomysł, że elektroniczne zwierzaki to przyszłość, więc stworzył wirtualnego psa, który w rzeczywistości był tylko ciągiem pikseli zżerającym czas właścicieli bardziej niż jakikolwiek żywy kundel. Nightmarek to nie tylko nazwisko, to stan umysłu, w którym w czasie audycji w X-Vibe zastanawiamy się, po co nam były te cyfrowe smycze, skoro i tak nikt nie wyprowadzał ich na spacer. Teraz Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki zabiorą cię tam, gdzie świat jest ładniejszy niż w twoim monitorze, więc leci z tobą, chcę oglądać świat w X-Vibe.

0: roku 2004 ekipa filmu Mechanik tak bardzo chciała wiarygodności, że Christian Bale schudł niemal 30 kg, żyjąc głównie na jabłkach i kawie, co w Nightmarkie brzmi jak przepis na szybki zgon, a nie oscarową rolę. Został z niego tylko szkielet z dobrym rytmem, więc teraz EFA i KRM serwują Closer w X-Vibe.
1: Hey,

0: Radio X Vibe. Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.
1: Shake that.

siedzisz pewnie w fotelu i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1986 roku pewien gość postanowił udowodnić całemu światu, że lęk przed technologią nie jest bezpodstawny. Bo w filmie Max Headroom główny bohater był wygenerowaną komputerową postacią, co w tamtych czasach było tak toporne, że aż straszne, choć wszyscy wierzyli, że to przyszłość. A prawda była taka, że pod grubą warstwą makijażu siedział człowiek, który musiał znosić to upokorzenie w imię postępu. Więc skoro nawet przyszłość okazała się wtedy jedynie tanim oszustwem, to w X-Vibe możemy chociaż cieszyć się muzyką, bo przynajmniej ona nie próbuje nas oszukać. A teraz Jason Derulo i jego Trumpets wciągają cię w swój rytm.

Ariel z tej strony Tychy chyba zaraz oszaleje przy tym inwentaryzowaniu, więc puść mi w końcu to Bad Dreams od i Teddy Swims, bo inaczej rzucę tym skanerem w Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe modele, co jest totalnym obłędem w czasie audycji w X-Vibe. Teraz bratanki i ich Heniek w klimacie Nightmarek wybrzmiewają w

Za oknem znowu ta sama betonowa pustka, a ty wciąż tniesz powietrze w X-Vibe, próbując oszukać zegar biologiczny. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjnego chaosu, mimo że był tylko komputerową symulacją z nałożonym makijażem na żywym aktorze? To był szczyt technologicznego obłędu, bo kiedy wszyscy bali się, że maszyny przejmą świat, my zachwycaliśmy się pikselami, które udawały człowieka w wywiadach. Dzisiaj to tylko cyfrowy trup, ale wtedy wydawało się, że przyszłość jest tuż za rogiem i zaraz nas pożre. Czasami lepiej po prostu poczekać, aż ten cały cyfrowy kurz opadnie. W X-Vibe, Mumford & Sons z utworem I Will Wait.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: vibe.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

W 10 metrów jest dziecinnie proste i przerażająco szybkie, zamieniając beztroskie przesyłanie zdjęć w cyfrowy horror, bo nagle cudze życie stawało się twoją prywatną własnością, bez pytania o zgodę. To był czysty obłęd, całkowity brak prywatności w opakowaniu nowoczesnego gadżetu. A ty pewnie wciąż masz gdzieś w szufladzie ten stary telefon pełen mrocznych sekretów, więc teraz po prostu zrób głośniej i daj się ponieść, bo czas na Icona Pop oraz Charlie XCX i ich I Love It w X-Vibe.

Słuchaj, Kevin z Jęczydołu tutaj. Siedzę tak sobie i przypomniałem, że mama zawsze prosiła o to kawałek Leć z Green Green Grass od George Ezra na antenie radia X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż kolejna porcja cyfrowego kurzu. Więc w X-Vibe wjeżdżamy w rejony, od których nawet procesory dostają dreszczy. Bo czy wiesz, że w 1997 roku niejaki Tamagotchi stał się cmentarzyskiem dziecięcych nadziei, kiedy to miliony plastikowych jajeczek w kieszeniach dzieciaków zaczęły umierać w męczarniach z powodu zaniedbania, generując zbiorową traumę pokolenia, które uczyło się, że życie to tylko krótki bit i głodny piksel. A kiedy już zeszły z tego świata, trzeba było resetować ten cały absurd, żeby zacząć od nowa. Dokładnie tak jak w życiu, gdzie nieraz trzeba wcisnąć guzik i zacząć wszystko od zera. Teraz raz, dwa, trzy i nikt nikogo i tak warto żyć. Fix Vibe.

Dobra, kończymy tę zabawę, bo światło w lodówce zaczyna mrugać w dziwnym rytmie. A ty wiesz, że kiedy w 1996 roku ekipa odpowiedzialna za film Fargo rozpuściła plotkę, że cała ta mroczna historia wydarzyła się naprawdę, ludzie łyknęli to jak świeże pączki w tłusty czwartek. Przez lata turyści z całego świata biegali po zamarzniętymi polami Minnesoty, szukając miejsca, gdzie utylizowano zwłoki w maszynie do rębaka. Nie wiedząc, że to tylko chory wymysł braci Cohen, którzy po prostu bardzo lubili czarny humor i nudę prowincji. Absurd totalny. Zwłaszcza, że w rzeczywistości jedynym trupem był tam rozsądek tych, którzy w to uwierzyli. A teraz czas na odrobinę chłodu, więc przed tobą Drake i Feel No Ways w X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.

Najpierw masz tytanowe nerwy, a sekundę później chcesz zostać żoną. Wybacz, ale od tego tempa nawet mój terapeuta od i się popłakał. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było The Way od Denisa Lloyda w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną grał zawodowo w koszykówkę? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Coldplay. Zostań z radiem X-Vibe.

Krzysiek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada Marka z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego auto zajmuje dwa miejsca parkingowe, żeby poczuł się jak 10 stóp wysoki, bo właśnie dla niego w radiu X Vibe leci Ten Feet Tall w wykonaniu Kina Lura, Alberto Ciccarini oraz Paul. Więc może w końcu zrozumie, że wysokość ego nie zwalnia z umiejętności.

Radio X Vibe. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: każdy odkryty szczęścia ląd. Imieniem twa.
1: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Y'all need to get ready to hear.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale słownik zmienił to na projekt jest do dupy, więc teraz obaj udają, że nie widzieli tej wiadomości. A w Radiu X Vibe leci This Heartless Heart Boba Geldofa, co w sumie idealnie oddaje chłód, jaki zapanował w biurze po tej spadce Marka dla szefa.

0: Philips Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był klasyk od MKT Off, X-Vibe. Wiedziałeś, że Malcolm Kelly z tego duetu grał w filmie Futrzaki, zanim zajął się muzyką? Lecą następne fity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Adele. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

słuchaj, Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie samego z trzeciej nocy, gdy znowu zamawiasz podwójny kebab zamiast iść spać. Bo przecież jeśli już musisz być pod przykrywką przed własną dietą, to niech chociaż leci Speed Undercover od Carino Cat w Radiu X-Vibe, co dedykuje Markowi od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to był roller od Apache 207 w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość przed karierą muzyczną grał w piłkę nożną w młodzieżowych drużynach FC Basel? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Outcast, więc zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętasz to summer? Ja też nie, bo w naszym klimacie trwało pewnie ze 3 kwadranse. Czas na S-Club Party, czyli najszybszy sposób, żeby sąsiedzi w końcu zadzwonili na policję. Radio X Vibe. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

X Vibe. Nie, to nie pomyłka. X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

dostępna aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

Najpierw Take Care i udawana troska, a zaraz potem The Runner, czyli ucieczka przed zobowiązaniami. Klasyczna historia twojego ostatniego związku. Nie udawaj, że jest inaczej. Na Radio X.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. It's our party, we can do what we...

to było Houdini w wykonaniu Dui Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua to anagram jej imienia, co brzmi jak nazwa leku na alergię. Mamy następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Frankie Goes to Hollywood. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po ostatnim wspólnym remoncie wciąż nie potrafią ustalić, czy identyczna farba na ścianach w kuchni i sypialni to faktycznie ta sama miłość, a ten utwór idealnie oddaje ich głębokie wzruszenie nad spójnością kolorystyczną wnętrza. Więc niech ten kawałek wybrzmi w radiu X-Vibe jako Macklemore i Ryan Lewis z Mary Lambert w utworze Same Love dla Ewy od Marka, bo w końcu jednolita emulsja to fundament udanego pożycia.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Skoro wciąż not over you, to znaczy, że albo masz złamane serce, albo słabą pamięć. Zaraz wjedzie Feels Like I'm in Love, więc przestań się mazać i udawaj, że to prawdziwa miłość. Radio X-Vibe.

0: ty wiesz o zabijaniu?
1: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości. I'm a little bum bum.

0: What?
1: Alan z tej strony, z Łękołód. Właśnie grzebię przy tym swoim starym gracie i przypomniało mi się, jak pierwszy raz wrzuciłem jedynkę w aucie. Może puścicie w końcu Real Gone Kid od Deacon Blue, bo na Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Malibu, Howard Jones is like to get to know you well. The X Vibe. Wiedziałeś, że Howard sam produkuje swoje syntezatory, żeby brzmiały tak specyficznie? Następne hity dla pokolenia X, czyli Venturis i Maunavi. Zostanie z radiem X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Radio X-Bay. Gramy, bo możemy.
1: Dance.

był Blow od Kesha w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś włamała się do posiadłości Prince'a, żeby mu wręczyć swoje demo? To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Casino. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z bloku przy ulicy Lipowej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe, dedykując mu numer Heads Will Mow zespołu Yes w remiksie Atraka, bo może chociaż ten tytuł uzmysłowi mu, że głowy czasem warto użyć do parkowania, a nie tylko do noszenia czapki, co w radiu X Vibe wybrzmiewa specjalnie dla Marka i jego mistrza manewrów.

skoro Nothing Compares to You już za nami, czas przyznać, że po takim wyciu w poduszkę przyda Ci się solidny shower, żeby zmyć z siebie ten cały emocjonalny syf. Radio

0: Room spin. Bat. Zuli. Wait. Oh, fuck.
1: Oh, my God. Why did I drink so much and smoke so much?
2: Skoro Pursuit of Happiness to jedna wielka schiza, to Pink Typhoon w marynarskim mundurze jest chyba ostatecznym dowodem na to, że ktoś tu na górze kompletnie stracił rozum. Tak czy siak, lecisz dalej w Radio X-Fi.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Cupid's Bow od Oligo Aleksandra w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zaczął śpiewać, Oli pisał scenariusze do filmów? Co nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Rihanna. Zostań z radiem X-Vibe. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Pulse Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Sława Zwygwizdowa tutaj. Normalnie jak słucham tych starych kawałków, to aż mnie skręca z tęsknoty za tamtymi czasami, więc puszczaj mi szybko to Finesse Remix Fit Cardi B od Bruno Mars Cardi B, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie udają, że nie jesteśmy już starzy.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego nadawcy fałszywych alertów bankowych, który wysyła mi ich tyle, że mam wrażenie, jakbym faktycznie toczył samotną walkę z całym światem o dostęp do własnego konta. Więc dedykuję mu w Radiu X-Vibe utwór Survivor pod tytułem Men Against World.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było To Be With You zespołu Mr. Big w X-Vibe. Czy wiesz, że Eric Martin nagrał ten hit w jednym podejściu, bo był potwornie zmęczony? Następne hity dla pokolenia X, czyli Pet Shop Boys i Dusty Springfield. Zostań w radiu X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Danuta z Katowic tutaj. Ledwo ogarniam ten grill, wiesz. Wszyscy się pchają po kiełbasę i jest totalny chaos. Więc puść w końcu It's Alright, wykonania Pandora. Bo tylko to nas uratuje na tym radiu X-Wipe.

0: Netflix Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był hit 2021 w remiksie Trinix, X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet tworzą dwaj przyjaciele z Francji, którzy poznali się jeszcze w szkole podstawowej? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Nirvana. Zostań z radiem X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu? Załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Najpierw musisz shake it off, żeby pozbyć się toksycznych ludzi, a potem i tak odbierasz telefon z hello, bo jesteś słaby. Klasyczny błąd typowy dla Radia X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Skoro Hey Baby Drop It To The Floor kazało Ci paść na podłogę, to teraz Stars On 45 sprawi, że wstaniesz tylko po to, żeby wyjść z pokoju. Totalny obłęd. Radio X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

to było Remedy, Leony w X-Vibe. Czy wiedziałeś, że ta dziewczyna zaczynała karierę od pisania piosenek dla innych, zanim sama stanęła przed mikrofonem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Toni Braxton w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach. Co do dzisiaj przypominam sobie za każdym razem, gdy widzę ten model. Więc niech te poziomy z utworu w końcu wyrównają szanse na drodze, bo w radiu X-Vibe leci teraz Avicii z kawałkiem Levels dla Ciebie. Od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

zimna woda wylała się na twoje ambicje. Więc teraz musisz udawać, że czujesz totalną satysfakcję. Przynajmniej nie musisz już udawać, że słuchasz tego na poważnie. Radio X-Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Ojej, Wiesława ze Złotopolic z tej strony. Przepraszam, muszę jeszcze dopiąć te raporty, bo mnie w końcu awansowali. Dajcie mi proszę tab thumping od Chumbawamba, bo w Radio X Vibe przynajmniej nie udają, że świat nie jest zwariowany.

było If I Can't Dance od Sophie Ellis Bextor w X-Vibe, która prywatnie wychowuje piątkę dzieciaków i pewnie nigdy nie ma chwili spokoju. Mamy tutaj następne hity dla pokolenia X, a za moment wpadnie Chris Allen. Zostań z radiem X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Stand By Me, Ben E. King, Vix Vibe. Wiedziałeś, że Ben napisał ten hit inspirując się starym hymnem gospel? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie W. Zostań z radiem X Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: What in the world is happening down here in the hall?

Słuchajcie, dostałem od Marka z Radomia wiadomość, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo dziewczyna naprawdę nie może przestać sprawdzać, czy pod jej łóżkiem nie czai się jakiś szpieg z długopisem. To przecież absolutnie zrozumiałe, że kiedy każdy cień wydaje ci się rządowym agentem, potrzebujesz takiego hymnu, żeby nabrać pewności siebie w walce z podsłuchem w tosterze. W Radiu X-Vibe leci teraz Garbage, I Think I'm Paranoid, dla sąsiadki od Marka. Trzymajcie się tam ciepło i nie dajcie się śledzić, bo w tym mieście nawet ściany mają uszy.

uciekłeś tak daleko, że aż w ślad po tobie zaginął. No cóż, Mia to przynajmniej wymówka, żeby nie odbierać telefonów od starej. Totalny odlot w Radio X Vibe.

0: co?
1: Słuchacie radia X-Vibe.
0: Witam, witam w audycji Dźwięki z Taśmy. Godzina 18, czas do miasta, jak to się mówi. Ale dzisiaj nie do miasta, tylko trzeba wziąć kawkę dobrą i dobrą herbatę, żeby posłuchać audycji Dźwięki z Taśmy, bo dzisiaj mamy specjalnego gościa, kolegę z radia Łukasza Moskalika przy mikrofonie i Aleksandra Drogokupiec. Oddaję głos Łukaszowi. Może on powie, co dzisiaj przygotowaliśmy.
2: Kłaniam się, witam nisko, znaczy kłaniam się nisko w pas, witam serdecznie. Tak powinienem zacząć, ale oczywiście już język się plącze na samym początku. Jednak emocje, nerwy biorą w górę. Moi drodzy, razem z Olą, że tak powiem, porozmawialiśmy. Dużo było rozmów, dyskusji, wszelakich. Jakby można było poprowadzić wspólną audycję. I znaleźliśmy wspólny mianownik. Otóż koncerty Dawida Podsiadło. Ola jest świeżo po jednym koncercie. Chorzów, o ile... Nie, dobrze pamiętam? Chorzów?
0: Zgadza się, Chorzów.
2: Też gdzieś tam, powiedzmy, w Chorzowie byłem parę ładnych lat temu i miałem również przyjemność być na dwudniowym festiwalu w zeszłym roku, Zorza. No i tutaj powymieniamy się różnego rodzaju doświadczeniami, ale przede wszystkim będziemy prezentować dla was muzykę tegoż artysty Dawida Podsiadło.
0: Tak, napomknę tutaj, że nie... My siebie tylko słyszymy z Łukaszem, bo nie widzieliśmy się na tym koncercie.
2: Nie.
0: Byliśmy w ogóle w innych przestrzeniach czasowych, w ogóle się nie znaliśmy.
2: Tak, jeszcze wtedy, kiedy ja byłem, to tak.
0: Tak, w ogóle się nie znaliśmy, poznaliśmy się po latach i po to, żeby poznać wam te dwa spojrzenia na temat tego koncertu. Dzisiaj mało miasteczkowo. Ja jestem z większego miasta, bo z Wrocławia, ale czasami lubię sobie pojechać do tego takiego małego miasta, żeby poznać uroki tych mało miasteczkowych ludzi, takim jakim jest Dawid Podsiadło, który dzisiaj swoją taką autentycznością prezentuje pory, które my też prezentujemy. Ale nie przedłużając, mało miasteczkowy jest to utwór, który opowiada o człowieku pochodzącym właśnie z małego miasta, który ma wielkie ambicje. Właśnie Dawid Podsiadło chciał pokazać tym utworem, że on jest tym człowiekiem, który pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Jest to małe miasteczko właśnie niedaleko Chorzowa, takie górskie. I ten utwór właśnie nawiązuje swoim motywem mało miasteczkowości do jego własnych doświadczeń. No i utwór ukazał się właśnie w 2018 roku. Sam singiel Mało Miasteczkowy został wydany 6 czerwca. I ten utwór rozpoczął cały koncert, co uważam, że właśnie fajnie jest zrobić taki wielki boom i zacząć wesołym, radosnym utworem niż smutnym, po to, żeby rozładować atmosferę i wszystkich rozbudzić do tańca i do koncertu całego. W ogóle chciałam jeszcze tak powiedzieć, że ten utwór zaczął się takimi fajnymi sentencjami i wizualizacjami,
2: tak.
0: Widzicie język polski. Człowiek chce się czasami wysłowić, ale nie potrafi nie w każdych sytuacjach, więc oddaję głos Łukaszowi, muszę się napić wody, ponieważ bardzo dobrze cytryna z wodą działa na język polski.
2: To tak, ja sobie pozwolę powiedzieć, tobie pomaga, mnie szkodzi, bo kiedyś mnie dopadł taki rzeczywiście kaszel, kiedy się napiłem wody z cytryną i od tamtej pory unikam jak diabeł święconej wody. Ale tak, jeżeli chodzi o mało miasteczkowego, również miałem przyjemność usłyszeć na koncercie, zarówno w Chorzowie, ale chyba, o ile dobrze pamiętam, też na Zorzy ten utwór Dawid zagrał. Fenomenem Dawida jest to, że za każdym jednym razem, czy to są koncerty odgrywane w jednym roku, czy na przestrzeni właśnie lat, Dawid zawsze ma swój oryginalny sposób na interpretację, na ponowną interpretację, czy zaproponowanie danego utworu. Tak więc chyba pozostaniemy tutaj w tym przypadku przy oryginale z albumu.
0: Tak, jeżeli chodzi o miasteczkowy.
2: Tak. Jeżeli chcecie posłuchać właśnie innych, że tak powiem, odsłon danych piosenek, najlepiej jest wybrać się po prostu na koncert.
0: No dobrze, to zostawiamy was mało miasteczkowo. Wszyscy ludzie z małych, bądź też dużych miast, posłuchajcie mało i dużo miasteczkowo Dawida Podsiadła. Podsiadło w sumie też. Podsiadło też może być. Podsiadły bardziej.
2: Tak.
0: Podsiadły, bo też tak się odmienia, ale nie zostaje Podsiadło. Zapraszam was.

0: Moi drodzy, to był mało miasteczkowy, oczywiście, tak jak wspomnieliśmy z Olą przed propozycją muzyczną, którą właśnie usłyszeliście, żeby usłyszeć różnego rodzaju interpretacje tego utworu, no trzeba po prostu wybrać się na koncert Dawida Podsiadła. No, myślę, że Ola się ze mną zgodzi, że jest to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, które wnosi też sporo do naszego życia muzycznego. Jeżeli chodzi o moją pierwszą propozycję muzyczną z repertuaru Dawida, chciałbym się podzielić piosenką Nieznajomy. Jest to jedna, znaczy nie w sumie jedna, ale pierwsza piosenka, kiedy rozpoczął swoją karierę solową jako wokalista. I kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę, miałem naprawdę oczy pełne łez. No niesamowicie ta piosenka mnie wzruszyła. Nie wiem, czy w jakiś sposób na tamtą chwilę utożsamiałem się troszeczkę z tekstem tej piosenki, czy po prostu samo jej przesłanie i interpretacja samego wokalisty też tak na mnie wpłynęła. Ale powiem wam, że pomimo tego, że iż Dawid miał wtedy chyba 19, może 20 lat, wykazał się ogromną taką dojrzałością życiową, pisząc właśnie tekst tej piosenki. Nie pamiętam, z kim dodatkowo jeszcze pisał tekst. Pamiętam, że była to pani, ale nie przypomnę sobie nazwiska, wybaczcie. Ale oczywiście można pewnie będzie to sprawdzić na internecie. Ale tak, no, Nieznajomy, świetna piosenka, świetna aranżacja muzyczna.
1: Dlatego,
0: doskonały tekst.
1: Dlatego brzmi, nazwisko brzmi nieznajomo, tak powiem.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale tak już, tak podchodząc do w ogóle utworu Dawida Podsiadło, to on naprawdę fajny ma balans w tym, co robi, bo tak jak słyszeliśmy wcześniej, utwór małomiasteczkowy był to bardzo taki żywiołowy utwór. Rozpoczynaliśmy tutaj audycję właśnie taką większą radością ze strony jego artystycznej wizji, a utwór Nieznajomy jest takim bardziej melancholijnym utworem, bo tak jak wspominałeś tu o łzach, gdzieś tam myślę, że Dawid mógł też wylewać swoje łzy, pisząc ten utwór. I on pokazuje właśnie to, że fajny jest taki balans, taki fajny jest balans właśnie w życiu, jak i w piosenkach jego, który następuje. I też podoba mi się ta dojrzałość właśnie, nie tylko artystyczna, ale też jego osobowości i w życiu, że on potrafi znaleźć ten balans. Ma też oczywiście swoich krytyków. Ma, bo on nie musi, tak powiem, może trochę bardzo trywialnie świecić pupą na scenie, żeby zrobić karierę i sprzedać stadiony.
0: Tak, tak. Właśnie, to jest dla mnie też fenomen, jeżeli chodzi o Dawida Podsiadło, ponieważ on, będąc samym jedynym solowym artystą na danym koncercie, no rzeczywiście cały stadion sprzedaje. Tak jak, ojejku, to chyba był 2022, o ile mnie pamięć nie myli, kiedy byliśmy na koncercie w Chorzowie. To był ten moment, kiedy była scena podzielona jakby na cztery części. I no wtedy cały tłum tak samo, blisko 100-tysięczny, no, śpiewał tak samo razem z Dawidem. Niesamowite przeżycie. To co, zaczynamy? No, czy
1: dobrze,
0: jeszcze
1: to
0: dwa zdania?
1: No jak, ja uważam, że można grać i po prostu posłuchać też Dawida, nie tylko nas, bo Dawid też ma dużo mądrego do powiedzenia.
0: Ładnie powiedziane. Nic zadać, nic ująć. To teraz w takim układzie pierwsza propozycja z mojego ramienia. Dawid Podsiadło, oczywiście, Nieznajomy.

0: Radio Pokolenia X.
1: Żegnaj nieznajomy. To był utwór bardzo melancholijny, ale też w pewien sposób głęboki, bo takie piosenki też są nam potrzebne w życiu. Więcej refleksji to więcej mądrości w tych czasach takich trochę. Z jednej strony świat jest piękny, ale nie zawsze to wokół nas jest zawsze takie kolorowe, można powiedzieć. Więc najważniejsza jest świadomość siebie w życiu. I o takiej świadomości usłyszymy w piosence Dawida Podsiadło Świadomy sen, ale może nie tylko o świadomości, ale o świadomym śnie. Jest to utwór, który nie pojawił się na koncercie, ale tak bardzo chciałam go kiedyś puścić. Jeszcze w ogóle nie prowadziłam żadnych audycji. No, bardzo chciałam puścić ten utwór, bo ja też czasami lubię posłuchać rapu, którego nie puszczam, bo trochę odbiega od moich audycji, mimo tego, że ja uwielbiam różnorodność, ja lubię się bawić muzyką, ja bardzo jakby, no, mam taką pewną odwagę w pokazywaniu jakichś tam różnych pokręconych styli muzycznych, ale gdzieś ten rap zostawiam dla siebie, bo też mam rzeczy, które też są rzeczy, które można zastosować dla siebie i takim gatunkiem jest rap, ale dzisiaj pozwoliłam sobie ten taki muzyczny smaczek wyciągnąć na wizję, czyli piosenkę Sokoła z Dawidem. No, to jest wspaniały duet. Można pomyśleć sobie, o, Dawid i Soku, raper i Dawid, w ogóle dwie inne bajki, a jednak potrafią stworzyć coś genialnego. Świadomy sen, piosenka opowiadająca o takich trochę zmianach, trochę odwadze właśnie do podążania własną drogą, bo dobrze jest podążać własną drogą. To właśnie mówiłam o takiej świadomości siebie w życiu, żeby po prostu posłuchać głosu własnego serca. No i oczywiście też rozumu, bo rozum idzie razem z sercem. No i głównym przesłaniem jest myśl, że czasem właśnie warto zrobić ten krok w tył, aby później też zrobić naprzód. To taka pewna świadomość i zachęta do refleksji, którą pokazuje w tej piosence i Soku, i Dawid. Wydanie singla było w 2017 roku, to kopę lat, mogę tak powiedzieć. No i utwór znalazł się później właśnie też na albumie Sokoła, bo razem stworzyli coś w ogóle genialnego. Jest to utwór, no można powiedzieć, no też melancholijny, ale ma w sobie coś takiego fajnego, takiego taką w sobie ma siłę, jak to się słucha po prostu, bo są takie utwory, że jak się słucha, to ma się w sobie taką pełnię po prostu życia i siły. Co powiesz o tym, Łukasz? Jak myślisz, że masz utwór taki bardzo melancholijny, jak Świadomy sen, myślę, że słuchałeś jego, a czujesz w sobie taką moc, jak go słuchasz? No, mimo tego, że nie jest radosny.
2: Nie jest radosny, rzeczywiście sam w sobie ten utwór, ta piosenka jest bardzo ciężka. Ale raz, że właśnie ten taki jasny, barwny głos Dawida Podsiadło i ten taki mocny, męski, taki kurczę konkretny głos Sokoła rzeczywiście tworzy bardzo dobry duet, bardzo udany, bardzo dobry duet. Jeżeli chodzi właśnie o samą piosenkę, niejednokrotnie, że tak powiem, jej słuchałem, ale byłem zawsze tak oczarowany połączeniem tych dwóch głosów, że nigdy nie zgłębiałem się nad przesłaniem i tekstem. Tak na dobrą sprawę, ale jeżeli chodzi o sam Świadomy sen, tam pada jeden wers, że sen, że świadomy sen to taka jakby mała śmierć, coś takiego, bardzo, bardzo ciekawe zestawienie. I połączenie słów, gdzie sam sen, tak na dobrą sprawę, to jest, tak, gdzie sam sen jest świadomą utratą przytomności. To jest ten termin medyczny, mogę powiedzieć.
1: Tak, tak.
2: Sprawdziłem.
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo ja ogólnie też interesuję się taką tematyką snów, nawet rozpoczęłam taką książkę na temat właśnie snów, co jest ciekawe, bo dowiedziałam się, że właśnie kiedy śnimy, to poznajemy bardziej siebie.
2: O, widzisz, nawet nie zgłębiałem tego nigdy w ten sposób.
1: Bo wtedy mamy jakby przestrzeń na to, żeby właśnie podczas snu poznać siebie i zobaczyć też swoje na przykład pewne jakieś takie nie tylko relacje z osobami, które pojawiają się w śnie, a nie są one do końca prawdziwe, bo żyjemy wyobrażeniami w snach, ale też po prostu jesteśmy na takiej przestrzeni jakby wyciszeni w tym śnie, żeby po prostu poznać siebie, więc to jest fajne, ile może świadomy sen może być taką interpretacją własną dla nas, żebyśmy my się zreflektowali właśnie nad życiem, nie? Nie tak, tylko tak, sennym, tak. Ale też takim po prostu życiem.
2: Tak, pozwolę sobie jeszcze troszeczkę z innej strony uderzyć, znaczy uderzyć, powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to jest pierwsza piosenka podczas dzisiejszej audycji, która jest duetem Dawida Podsiadło z innym artystą. Tych połączeń i współpracy usłyszymy jeszcze troszeczkę, ale właśnie Dawid ma tę umiejętność, że z kimkolwiek by nie występował, czy nie wchodził w jakiś projekt, zawsze to jest, kurczę, udane. Jak to się dzieje? Czy wybiera sobie rzeczywiście takich artystów, z którymi on się dobrze czuje? Czy na tyle jest świadomym artystą, że naprawdę bardzo dobrze te projekty w duecie potrafi poprowadzić? Nie wiem, skąd to się bierze, może jedno i drugie.
1: To jest jakaś jego pewna zdolność obserwowania i analizowania tego, co on robi w swojej karierze muzycznej, ale też jakiś tam pewien management, który na pewno ma wokół siebie i oni starają się dbać o jego wizerunek artysty, bo

10 psów taniec, życie mi nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: To był właśnie świadomy sen Dawida i Sokoła. No aż po prostu przypomniały mi się pewne jakieś takie momenty, kiedy słuchałam tej piosenki. I dlatego dzisiaj ona pojawiła się wyjątkowo i szkoda, że w sumie na koncercie jej nie było, bo była warta jej zaśpiewania. No a teraz czas na kolejną piosenkę zaproponowaną przez Łukasza, więc oddaję mu swój mikrofon w dobre ręce.
1: Wiesz co, powiem ci, że twój mikrofon przejąć to by było ciężko.
0: No ja wiem, bo ja jestem upartą osobą.
1: Dokładnie.
0: O czym rozmawiać?
1: Tak, jak to Pudzian często mówi, Doniu skóry nie sprzeda.
0: Ale dzisiaj pójdę na kompromis ze względu na to, że nie jestem aż taka niemiła dla swojej gości, więc oddam mikrofon w dobre ręce. Proszę bardzo.
1: Jasne. Moi drodzy, oczywiście w pierwszej kolejności to chciałbym zachęcić was do zabrania głosu w dyskusji na naszym na naszej stronie internetowej X-Vibe znajduje się kącik marudzenia, gdzie będziecie mogli też wypowiedzieć się na temat wybranej piosenki, jak ją, powiedzmy, interpretujecie wy, jak odbieracie tekst na przykład, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Tak więc to jest pierwsza kwestia.

0: Kolejna piosenka, na którą ja postawiłem, to jest tytuł bardzo oryginalny. 4:30 Dawida Podsiadło. Jest to piosenka, która pochodzi z filmu Kamienie na szaniec. Bardzo dobrze, moim zdaniem, prywatnym zrealizowany film. No i sama muzyka właśnie Dawida Podsiadła niesamowicie podbija tutaj wartość tego filmu. Odnośnie samej piosenki, no niestety również nie da rady jej usłyszeć za bardzo na koncertach. A szkoda, z tego względu, że to jest też jedna z tych piosenek, która po prostu wyciska u mnie łzy. Tekst jest przepiękny, właśnie oddaje tak jakby, nie wiem, czy oddaje właśnie hołd troszeczkę wszystkim osobom, które poległy podczas powstań polskim, aby odzyskać właśnie niepodległość. To jest jedna sprawa, no i właśnie też i bohaterskość, którą młodzi wojownicy nasi polscy się wykazywali. Tak więc, no naprawdę, piosenka niesie ze sobą ogromny taki właśnie ciężar, ogromny taki bagaż i niezłe przesłanie, niesamowite przesłanie.
1: Ja jeszcze dodam od siebie tutaj, że ja mam takie dosyć nostalgiczne wspomnienie z filmem Kamienie na szaniec, ponieważ byłam lata temu, jeszcze byłam nastolatką, w kinie na filmie Kamienie na szaniec i pamiętam, że wychodząc po prostu całe kino było zapłakane. I uważam, że jak już się płacze, to lepiej płakać na dramatach niż na komediach romantycznych, bo moim zdaniem takie filmy dramatyczne są prawdziwe, a niektóre komedie są przesłodzone, ale to kwestia wyboru po prostu. Bo jednak te Kamienie na szaniec to jest coś prawdziwego, coś takiego, łzy takie, które lecą naprawdę szczerze i gdzieś tam te przesłanie w filmie i w ogóle aktorzy, którzy zagrali, oni naprawdę z jednej siły pokazują taką, że oni nawet jak wylali jakieś tam pewne łzy i bali się o swoich bliskich, to i tak mają w tym siłę, że przeżyli takie okropne rzeczy, które można zobaczyć właśnie w filmie. I polecam po prostu sobie odświeżyć ten film. I bardzo się cieszę, że w ogóle Dawid Podsiadło się interesuje też filmem i że potrafił jakby piosenkę nagrać do filmu. I to jest kolejna jego taka sfera artystyczna i talent jego, że on po prostu otwiera głowę nawet na historię, że interesuje się tym. I to jest jego właśnie dojrzałość pewna, artystyczna i osobowościowa.
0: Myślę, że też w jakimś stopniu stara się wyjść ze swojej takiej strefy komfortu właśnie takimi produkcjami i no, to też wpływa bardzo mocno na jego rozwój, który możemy usłyszeć chociażby i nawet teraz. Nie wiem, Olu, czy w takim układzie zaprezentujemy naszym słuchaczom piosenkę?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Dokładnie tak. Tak.
0: W takim układzie z wielką przyjemnością, z wielkim zaszczytem mam przyjemność zaprezentować, wcisnąć za chwileczkę guziczek play, abyście mogli usłyszeć piosenkę Dawida Podsiadło. 4:30
1: I gotowi?
0: Nie.

0: była piosenka z kamienia, z filmu Kamienie na szaniec. 4:30, 4:30, jak to tam się wypowiada. No był to smutny kawałek, melancholijny, ale bardzo ładny, jak ktoś zna też historię z filmu i jak to się nawiązuje do filmu. No a teraz, żeby był balans, jak to w życiu, przejdziemy do bardziej weselszego kawałka, który pojawił się na koncercie i bardzo dobrze go wspominam, Pastem Pomad Dawida Podsiadło. I mam pewną taką anegdotkę z koncertu. Czasami jest tak, że pewne piosenki przypominają nam jakieś takie twarze albo sytuacje z takich bardzo ulotnych, chwilowych momentów w życiu. Czasami jest tak, że na koncercie kogoś poznajemy na chwilę, później już kogoś nie widzimy. No i właśnie przypomniałam sobie, że była taka sytuacja, była taka bardzo fajna para obok, która przyjechała na koncert Dawida Podsiadło. Pozdrawiam, nie wiem jak się nazywają, nawet nie pamiętam. Ale pamiętam, że bardzo ta jedna dziewczyna czekała na tą piosenkę i mówiła obok, że ona czeka właśnie na Pastę Pomad i była taka uradowana, jak usłyszała tą piosenkę, więc tak... aż mi to się, tak powiem, wyryło w głowie, taka historia właśnie związana z tym koncertem. I ten Pastem Pomad właśnie mi się kojarzy właśnie z radością, bo ta osoba też bardzo cieszyła się tym utworem, więc powiem teraz tak, już przechodząc bardziej w utwór, a nie w osoby, których praktycznie nie znam. Pastem Pomad to piosenka jest o samotności. Ona jest bardzo wesoła, jeśli chodzi o dźwięki, ale jest o samotności, o niespełnionej miłości, o takim zagubieniu. No i podmiot liryczny w piosence zastanawia się nad swoim życiem, nad tym, co go otacza, co zostawi po nim jakieś ślady, bo każdy ma jakieś tam ślady w swoim życiu po różnych tam ludziach czy historie pewne. No i w kontekście właśnie, w tekście pojawiają się motywy takiej podróży trochę właśnie przez to, bo pas, tempomat i bieg to są właśnie takie właśnie rutyny, takie słowa, takie trzy, to jest trochę taka gra słów. Pas, tempomat i bieg oraz tęsknoty za po prostu jakąś taką może bliskością. No i można też interpretować ten utwór jako opowieść właśnie o człowieku uwięzionym w powtarzalności, pewnej codzienności i rutynie. Jeśli chodzi o utwór, to ukazał się w 2015 roku, więc to już tyle czasu minęło, że człowiek mógł zapomnieć o tym. No, nie ma co liczyć, ale sobie przypomniał o tym utworze właśnie na koncercie, właśnie przez pewną taką małą, ulotną sytuację. Pas tempomat to właśnie, tak jak mówiłam, gra słów. Pas plus tempomat nawiązuje do jazdy. Uwaga, coś dla Łukasza radiowego, do jazdy samochodem i poruszania się niejako na autopilocie. Co dobrze oddaje ten temat właśnie autopilota. Więc teraz jak będzie Łukasz jechał autem po audycji, to będzie zawsze puszczał Pas Tempomat i przypominał sobie naszą audycję. No to co powiesz o tym, Łukasz, o tym Pas Tempomacie swoim?
1: Tak, jeżeli chodzi o w ogóle sam tempomat w samochodzie, bardzo lubię korzystać z tego względu, że redukuje zużycie paliwa. Więc mogę tutaj w cudzysłowie postawić autopilot. Jak najbardziej znam, lubię, doceniam, szanuję. Natomiast tak odnośnie samej piosenki, a w sumie bardziej jeżeli chodzi o teledysk, ja wiem, bardzo takie stare słowo, teraz mówi się bodajże chyba klip. Jestem jeszcze, kiedy mówiło się teledysk. Tutaj pojawia się Wojciech Metzwaldowski, który też właśnie doskonale odegrał rolę swojego głównego bohatera. Tak jak właśnie wspomniałaś, podmiot liryczny, który jest niesamowicie wręcz samotny, szuka tego szczęścia, szuka partnerki, ale wszystko kończy się, no wszystko idzie w niwecz, że tak powiem, wszystkie jego starania.
0: Tak, właśnie twórcy pokazali te jego kolejne związki w taki właśnie metaforyczny sposób, taki, no można powiedzieć, surrealistyczny w teledysku. To była taka ciekawostka do tego utworu właśnie, którą tutaj nam sprzedał, powiem tak, właśnie Łukasz. A więc włączajcie wszyscy, co teraz kierujecie autem, swój silnik i jedźcie do przodu, słuchając piosenki Pastem Pomad.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Tak, tak, moi drodzy. Past Tempomat, Dawid Podsiadło. Fenomenalna piosenka, fenomenalna aranżacja. Oczywiście możecie zawsze sobie ją jeszcze posłuchać w dowolnym i wygodnym dla was momencie. Tutaj, jeżeli chodzi o Past Tempomat, zaproszony został do współpracy przy tworzeniu teledysku Wojciech Metzwaldowski, wcześniej wspomniany. Natomiast kolejna piosenka, którą chcielibyśmy wam z Olą zaprezentować, to Dawid Podsiadło zebrał tutaj plejadę gwiazd polskiego kina i nie tylko, bowiem narratorem jest Jerzy Sztur, niestety już świętej pamięci. W akcji filmu bierze udział jako druga pani detektyw doświadczona Agata Buzek. Natomiast jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, to jest Borys Szyc, Magdalena Cielecka czy Zbigniew Zborowski. Tak więc powiem wam, że Dawid ma naprawdę ogromny talent do zapraszania wspaniałych artystów do współpracy. Jeżeli wymieniłem te nazwiska, to już możecie się domyślać, że będzie zaprezentowana wam piosenka Trofea. Dokładnie. Świetna, świetna piosenka. Też między innymi wykorzystana do promocji... ojku, nie pamiętam. Chyba to było z albumu Mało Miasteczkowy tak samo. Nie wiem, czy Olu będziesz pamiętać.
2: Tak, dokładnie tak. Nawet jak gdzieś tutaj byliśmy w trakcie przygotowywania playlisty, tak naprawdę wspólnej playlisty, to od razu, jak zobaczyłam utwór Trofea, to mówię, o nie, jak ja bardzo lubię ten utwór, powiem tak tu sarkastycznie, tak? O nie, jak ja bardzo lubię ten utwór. I bardzo jestem po prostu tutaj wdzięczna Łukaszowi, że ten utwór się pojawił na playliście. Ten utwór jest wesoły, jeśli go się słyszy, ale tak naprawdę ten tekst nie jest aż tak... kolorowy, radosny. Bo tak, radosny, no bo jest tutaj opowieść o cenie też, jaką się ponosi za sławę, sukces czy utratę swojej prywatności. Bo jak wiemy, no nawet jeśli człowiek lubi się pokazywać, to każdy z nas lubi mieć ten swój taki, można powiedzieć, może to zabrzmi tak trochę źle, że mur, ale trochę tak jest, bo ten mur każdy potrzebuje, żeby tą taką swoją prywatność, ten swój kokon, ten swój azyl mieć, żeby po prostu nie zapłacić za to wysokiej sumy. I to nie tylko nawet tak, jeśli chodzi o osoby sławne, ale ogólnie o życie chodzi takie pewne, o jakąś anonimowość. No i to właśnie tak, to jest album Małomiasteczkowy z 2018 roku. Tak, właśnie jeszcze jeszcze się odnosząc do ciekawostki odnośnie tutaj do naszej Magdaleny, do Sztura i Agaty Buzek, to taką ciekawostką, którą wyczytałam, jest to, że stylistyką inspirowaną kinem, taką naprawdę fajną stylistyką, tutaj chciałam się pochwalić, ponieważ była to stylistyka inspirowana kinem właśnie Wesa Andersona. Co jest bardzo ciekawe, no bo to jest jednak zagraniczny reżyser. Jak ktoś zna i lubi jego filmy, no to właśnie ten reżyser, no można powiedzieć, maczał w tym swoje palce. Nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać, Łukaszu?
1: Wiem, że chciałem coś jeszcze dodać od siebie, ale oczywiście, że tak powiem, zasłuchałem się ciebie.
2: To chyba muszę ciągle mówić do końca audycji, ale oczywiście oddać.
1: Tak, zdecydowanie tak, jestem za. Mam
2: dobrze,
1: nadzieję, że również...
2: w takim razie tutaj żarty żartami, ale no jest, niestety też muzyka musi polecieć, nie tylko my. Więc Trofea, Dawid Podsiadło.

0: Moi drodzy, tak szybciutko powiem, że wróciła mi myśl, którą miałem przed piosenką. Otóż Dawid Podsiadło jest jednym z tych artystów, który bardzo ceni sobie swoją prywatność i nie wywleka jej, wybaczcie takie nieładne słowo, nie wywleka jej na światło dzienne. Bardzo rzeczywiście dba o tę swoją prywatną przestrzeń, a także o swoich bliskich i przekazuje nam tylko i wyłącznie te informacje, które chce nam przekazać. Tak więc chylę mu czoła za to. Mniej więcej kolejną taką osobą, która mi przychodzi na myśl, jest chociażby i nawet Maciej Sztur, który również jest no, bardzo dobrym aktorem, to trzeba mu oddać. I właśnie, kiedy ktoś jest bardzo dobry w swoim fachu, nie ma potrzeby wywlekania swojego życia prywatnego, aby zaistnieć w świecie. To jest tylko i wyłącznie taka moja myśl, którą chciałem sobie dokończyć sprzed piosenki. Olu, wiem, że kolejna twoja piosenka, którą tutaj nam zaprezentujesz, no jest również jedną z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Dawida Podsiadło.
1: Tak, zanim wejdę tego, bo ja byłam na koncercie, bo to była jedna z lepszych piosenek, to jeszcze tak odbiję piłeczkę tobie na to, co powiedziałeś wcześniej o tej prywatności Dawida, że nie wywleka tej swojej takiej prywatności na światło dzienne. Ale powiem tak, jak ktoś jest obrotny, jak Dawid Podsiadło, to będzie miał tą charyzmę, mimo tego, że nawet nie pokazuje swojej prywatności, bo nie trzeba pokazywać prywatności, żeby być charyzmatycznym. I to doskonale robi Dawid po prostu.
0: Tak,
1: i to jest super. I to jest super, że można to zrobić bez takiej większej kontrowersji. No to teraz już przechodząc do utworu Mori, który za chwilę usłyszycie, jest to bardzo smutny utwór, ale ma w sobie coś tak elektryzującego, że przechodzi przeze mnie ta elektryczność, jak słucham tego utworu. I taką miałam właśnie na koncercie Dawida Podsiadło. I nie wiem, kto to wymyślił, bo mógł mieć to wkład też Dawid, ale wiadomo, on ma za sobą szereg wielu ludzi, jakichś dyrektorów artystycznych czy menadżerów, którzy na pewno to też wymyślili, czyli opaski koncertowe. Też taka to będzie anegdotka, bo na koncercie właśnie w momencie, kiedy poleciał utwór Mori, zaświeciły nam się opaski, które w ogóle musieliśmy przez chwilę tak trochę przeanalizować, jak je włączyć, bo każda działała jak chciała, powiem tak. Każda działała jak chciała, trochę trzeba było postukać, trochę pomachać rękoma. Wszyscy trochę wyglądali nieco dziwnie, jak tak robili, ale przynajmniej te opaski zadziałały. No i właśnie Dawid, tak trochę humorystycznie ich powiem tutaj, że ma wspaniałe poczucie humoru, nie musi usiąść, żeby być śmiesznym, powiedział, że w koncercie frekwencja oddania opasek będzie trochę lepsza, że w poprzednim koncercie powiedział, że jak wszyscy oddadzą opaski, w sumie ci, co oddali opaski, będą mogli go spotkać prywatnie. I powiedział później, że no ale skrzyżował palce na tym koncercie, więc to był taki żarcik, skrzyżował palce, czyli jednak nie spotkał się z tymi osobami. No i to był taki żarcik, ale w końcu, koniec końców, no ja tak sobie trochę pół żartem, pół serio mówiłam, że no ja tej opaski nie oddam, będę tą złodziejką, bo bardzo chciałam tą paskę, bo była świetna, ale jednak oddałam, bo nie chciałam, żeby mnie ścigała policja później po koncertach. A różne pomysły się miało, więc nie, więc stwierdziłam, że jednak wspomnienia zostaną w mojej głowie i nie muszę mieć tej opaski, mam jednak koncertową opaskę z obrotowego, więc to jest dla mnie wyjątkowa po prostu rzecz, którą trzymam ze sobą, no ale już przechodząc z opasek koncertowych, bo to nie jest audycja o opaskach koncertowych, tylko o koncercie Dawida Podsiadło właśnie w Chorzowie. To był utwór, który myślę, że on miał być takim utworem chyba najważniejszym, bo skoro były te opaski, cały stadion świecił pięknie na różne kolory, bo tak naprawdę był od białych po różne, po zielone kolory. Zazwyczaj białe pojawiały się w utworze właśnie Mori. Jest to utwór o bardzo takim emocjonalnym oddaleniu, o końcu czegoś takiego ważnego, jakiejś takiej relacji ma melancholijny charakter. No i pojawia się w nim właśnie poczucie, że no pewne rzeczy właśnie czasami tak po prostu umierają, ale to nie z naszej winy, tylko po prostu tak jest. I tytuł Mori można kojarzyć właśnie z łacińskiego słowa mori, umierać. Więc tak, to jest słowo, które jest niestety kojarzone ze śmiercią, co dobrze pasuje do klimatu piosenki, bardziej właśnie symbolicznie niż dosłownie. Utwór mówi raczej właśnie o końcu czegoś, jakichś uczuć. A jeśli obejrzeliście też teledysk, to zobaczycie, jaki on jest smutny, szary, melancholijny. Widzimy w nim takiego starszego też tam właśnie mężczyznę, z tego co pamiętam, o ile dobrze pamiętam, czy on był taki bardzo w podeszłym wieku, czy nie, już nie chcę go aż tak obrażać. Po prostu, bo to już dosyć dawno oglądałam ten teledysk, ale na koncercie właśnie ten utwór wybrzmiał nie aż tak smutno, bo w teledysku w ogóle i w piosence czujemy taką samotność, jakbyśmy byli sami słuchając tego, a na koncercie byliśmy wśród miliona ludzi. Tysięcy, no już przesadziłam, ale tysięcy ludzi. Milion ludzi na pewno kiedyś pojawi się na koncercie Dawida, więc już nie chcę przedłużać, ale chciałam powiedzieć, jak można z tej smutnej piosenki, którą słuchamy samemu, stworzyć utwór, który jest jednocześnie melancholijny, ale możemy posłuchać go wśród tysięcy ludzi i poczuć taką jakby jedność. No i przekazuję ci mikrofon, Łukaszu.
0: A, dziękuję. Tak akurat, kiedy wspomniałaś o tych opaskach, to przypomniało mi się, kiedy ja byłem na koncertach, to były rozdawane niebieskie karteczki i na wybranych piosenkach tutaj również Dawid poprosił, żeby włączyć telefony, latarki w telefonach, przepraszam, już sprostowanie, i przyłożyć właśnie kartkę do diody świecącej. Tak więc też niesamowitą taką niebieską poświatę na całym na przykład stadionie, czy to Chorzowskim, czy... ale chyba tak. Czy ewentualnie też we Wrocławiu, bo też mieliśmy okazję być na koncercie troszeczkę wcześniej. Niesamowity efekt to daje. Cały właśnie taki stadion blisko, czy 50, czy 60 tysięcy osób, czy ewentualnie tak jak w Chorzowie było blisko 100 tysięcy. Naprawdę fenomenalny daje to efekt. Odnośnie samej piosenki Mori, to mogę tutaj jeszcze tak wspomnieć odnośnie teledysku. Są tam przebitki z czasów samego początku pandemii, niestety, kiedy to ulice Warszawy były opustoszałe. Było to połączenie materiałów, które wysyłali na przykład, czy umieszczali zwykli obywatele, pokazując właśnie te ulice świecące pustkami, a odnośnie głównego bohatera, tak, był to rzeczywiście mężczyzna w starszym wieku i on sam właśnie na tle tych opustoszałych ulic, no, sam pomysł był naprawdę, moim zdaniem, genialny, jeżeli chodzi o wykonanie. Moi drodzy, dość gadania, posłuchajmy w takim układzie razem, bo aranżacja nawet w oryginale na albumie jest wręcz przepiękna. To cóż, Dawid Podsiadło po raz kolejny dzisiaj w piosence Mori.

0: X-Vibe, radio pokolenia X.
1: Pozdrawiam wszystkich fanów Dawida Podsiadło, którzy ukradli ze sobą opaski i mam nadzieję, że was policja nie dopadła. Jeszcze tak kontynuując, chciałam tutaj napomknąć o jednej sytuacji takiej, że może ta audycja by się nie pojawiła, bo to jest nasza druga audycja w duecie, w tym duecie szalonym. I dostałam taki feedback, a stwierdziłam, że się podzielę nim i też pozdrowię tutaj kolegę Kacpra, który jest stałym słuchaczem audycji Dźwięki z Taśmy. Pozdrawiam, mam nadzieję, że nie zasnąłeś kolejny raz na audycji. Więc ten utwór dedykujemy tobie. Wiem, że to jest smutny utwór, ale liczy się chęć.
2: W sumie jakby nie było, jak słyszeliśmy w jednej z pierwszych piosenek w duecie z Sokołem, sen to taka mała śmierć, tak więc
1: ale tutaj się łączy. Ale tutaj chciałam opowiedzieć o kolejnym utworze, Długość dźwięku samotności.
2: Oj, dużo się będzie tutaj działo.
1: Tak, tu będzie się działo, bo tu jest i Dawid, i Artur Rojek, i Chorzów, ale to Chorzów trochę nostalgicznie, bo z 2022 roku, ze względu na to, że trzeba być czasami konsekwentnym w swoich czynach, więc nie chciałam naruszać praw i wykorzystywać kogoś live'ów, więc stwierdziłam, że wezmę Dawidowe koncertowe wyczyny tutaj i stwierdziłam, że puszczę właśnie dla was live'a. Znaczy, w sumie to jest utwór zaproponowany przez właśnie Łukasza, więc jemu oddam mikrofon tutaj. Już poleciałam.
2: Jasne. Jeżeli chodzi właśnie o współpracę Dawida Podsiadło i Artura Rojka, w ogóle tutaj same początki są takie, że Dawid Podsiadło występował na konkursie wokalnym w różnych miejscach i właśnie wykonywał tę piosenkę. Kiedy byłem na przykład na koncercie, również na wielkim płótnie został wyświetlony film, który pokazywał Dawida Podsiadło właśnie jako takiego berbcia małego z mikrofonem, który był chyba dwa razy większy od niego i wykonywał tę piosenkę. Kiedy on był dzieckiem, w ogóle było to niezwykle takie magiczne, ponieważ podzielił się odrobiną swojego takiego życia prywatnego, co rzadko się zdarza. A później właśnie, zaraz po pojawieniu się tego filmu, płynnie przeszedł on w piosenkę wykonywaną przez Dawida i Artura. Niesamowita magia, przepiękna chwila, przepiękne przygotowane wejście właśnie do tej piosenki. Już na samo... Kurde, powiem wam, że nawet w tym momencie takie wzruszenie łapie. Z tego względu, że pamiętam, kiedy właśnie w Chorzowie uczestniczyłem w koncercie jako widz, jako słuchacz i nagle cały 100-tysięczny blisko tłum śpiewa piosenkę Długość dźwięku samotności. Powiem, no naprawdę, nawet teraz... Ta łezka wzruszenia się...
1: Możesz płakać, przeklinać podobno nie można, więc... Można wszystko, ale my po prostu jesteśmy profesjonalni w naszym tutaj egzowajbowym radiu. No, możemy robić to poza.
2: Tak, dzięki Olu, że weszłaś, bo autentycznie bym się rozkleił tutaj. A tak to miałem sekundkę, żeby złapać takie dwa głębsze oddechy. Nie wiem, jak twoje na przykład doświadczenia, jeżeli chodzi o długość dźwięku samotności i ostatni koncert, na którym byłaś. Czy było podobnie?
1: Powiem ci, że to były takie... dźwięki w tle, można powiedzieć. Trochę... nie chcę mówić tu zawód, ale gdzieś tam człowiek musiał się wycofywać w tył i słyszał tylko tę długość dźwięku samotności w tle, więc słyszałam tę długość dźwięku samotności w tle, ale dalej słyszałam jednak i usłyszałam też Dawida i Rojka razem w piosence, którą nową wypuścili. Niestety jej nie usłyszymy, bo długość dźwięku samotności wygrało piosenkę Yeti. No i właśnie Rojek tą piosenkę właśnie, tę piosenkę zaprezentował dosłownie przed jej wydaniem, przed godziną 24, bo jeszcze nie było godziny 24 i on powiedział, że słuchajcie, puszczę wam teraz piosenkę, która właśnie wyjdzie o 24 z Dawidem, czyli Yeti. I naprawdę fajny kawałek. Jak ktoś nie usłyszał go jeszcze, polecam go posłuchać sobie po tej audycji, bo jest warte usłyszenia. Ale Długość dźwięku samotności to jest utwór Myslowic. Powiem tak, tak właśnie Myslowic. Dlaczego Myslowic? Właśnie oddam ci tu pałeczkę, bo chcę, żebyś o tym swoim utworze opowiedział, bo ja wiem, że, znaczy doszły mi słuchy, że Artur Rojek, no, miał konflikt z zespołem i wolał indywidualnie działać.
2: Tak. W ogóle, no niestety Artur Rojek podziękował za współpracę, jeżeli chodzi o zespół Myslowic. Tam troszeczkę było wewnętrznych konfliktów. No tutaj zapadła, widać, taka decyzja, która wyszła chyba i zespołowi, i Arturowi na dobre. A czasami lepiej jest się rozstać niż, że tak powiem, tkwić w krzywdzącym związku. Jeżeli chodzi o Artura, moim zdaniem w solowej karierze również się odnajduje. Ma na swoim koncie kilka naprawdę świetnych piosenek. No a tutaj właśnie, jeżeli chodzi o współpracę z Dawidem, no jest ona jak najbardziej udana. Poza tym są z bardzo podobnych regionów, bo tak jak wspomniałaś, Dawid pochodzi z Dąbrowy Górniczej, notabene, a Artur pochodzi z Mysłowic, tak więc to jest bardzo bliskie, bardzo blisko siebie osadzone miejscowości.
1: Chociaż coś słyszałam, ktoś mi tam o tym wspominał, o tych Mysłowicach. Nie wiem, czy jeszcze coś chcesz do tego dopowiedzieć, bo jeszcze chciałam tak odbić piłeczkę, odbić do tego, co mówiłeś wcześniej, że bo mi to tak zamyśliło mi to tak, jak powiedziałeś, że czasami warto się rozstać niż tkwić w takim niefajnym związku, jak to tak metaforycznie do ich zespołu. A powiem ci tutaj, że mam tu takie bardzo połowiczne podejście do tego, bo czy związek, czy zespół i tak dalej, to już jest kwestia tego, czy te dwie strony chcą, bo jak oni na przykład już mają, to może nie mieli tej takiej dojrzałości, może by stworzyli jeszcze coś fajnego i myślę, że nawet jeśli chcą tworzyć oddzielnie, rozumiem, bo no fajnie mieć też taką swoją niezależność artystyczną, że po prostu nikt ci nie wchodzi, tak powiem, butami do twojego projektu. Mhm. Każdy lubi mieć coś takiego też swojego. Ale też myślę, że oni razem też fajnie działali i ten Myslowic był fajny, więc mam nadzieję, że kiedyś się pojednają i stworzą jeszcze chociaż jeden utwór razem, bo nie zawsze warto niszczyć więzi, jak ona była,
2: tak,
1: nie?
2: Oczywiście, że tak. Nie warto palić za sobą mosty.
1: Znaczy to zależy, nie? Ale to...
2: Właśnie, każdy medal ma dwie strony.
1: Tak.
2: Tak więc, moi drodzy, z tą myślą myślę, że was zostawimy. Masło maślane w wykonaniu redaktora, ale czasami takie zbitki się trafiają. Kochani, w takim układzie nie przedłużam tej chwili. Dawid Podsiadło w duecie z Arturem Rojkiem. Długość dźwięku samotności. Piosenka z koncertu z Chorzowa, dokładnie z 25 czerwca 2022 roku. Ja już milknę, a ci dwaj artyści niech wybrzmią.

0: Dzięki. Pozdrawiamy Slavic. Dzięki.
1: Wielki kochany Myślowic za najpiękniejszą muzykę na świecie.
2: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
3: No to teraz wchodzę w naszą tutaj audycję diabelsko. Czasami, jak to się mówi, nie taki zły diabeł, jak go piszą. No nie wiem, zaraz się dowiemy, czy taki zły, czy taki może anielski bardziej. No, Dawid Podsiadło ma swoją diabelską piosenkę, bo nazywa się Diable. Diable przez... po prostu pisane dużymi literami Diable. Tak jak ta piosenka jest dosyć takim, no, dużym utworem, ponieważ jest... bardziej radosna i żywa na tle innych utworów Dawida. Bardzo lubię ten utwór i powiem wam, że to był utwór, przy którym najbardziej, powiem tak, powiem tu brzydko, darłam. Mogę mówić?
4: Możesz, oczywiście.
3: Mordę. Ale to jest słowo, które używa się na co dzień, więc to jest ten, słowo, które... Jak to mówi Ferdy Durkę, jest gęba, pupa i łydka, to też jest gęba, to też jest słowo trywialne, a jednak jest używane w literaturze, tak? To ja powiem morda, słowo nie jest złe, żeby użyć go w audycji. Są granice oczywiście, ale możemy też używać słów bardziej kontrowersyjnych i to słowo musiałam użyć do tej piosenki Diable, do której tak darłam się na koncercie, ponieważ no, ta piosenka ma w sobie tyle takich pozytywnych emocji, że piosenka Diable z francuskiego diabeł działa tu symbolicznie, bo może oznaczać pokusę i coś, co wciąga mimo świadomości konsekwencji, czyli coś chcemy bardzo w życiu, ale wiemy, że będziemy mieć z tego konsekwencje, więc trochę jest czasami jak to zakazany owoc, ciemniejsza strona jakichś emocji albo związku też, no, wewnętrzny głos, który kusi, żeby zrobić coś wbrew sobie, albo no, takie napięcie między nami, coś między sercem a rozumem, można powiedzieć. No i tutaj jest ten utwór tak w efekcie o bardziej toksycznej atrakcyjności i walce ze sobą, czyli gdzie jest granica między taką właśnie takim byciem atrakcyjnym, odnosząc się do sztuczności, a po prostu naturalności pewnej, i to widać w tej piosence. No to są lata 20. To jest ten taki bardziej wesoły album wydany w 2022 roku. No i ciekawostka taka na płycie lata 2000. Lata 20. Boże, co ja mówię? Przepraszam was. 20. No, Dawid mocno eksperymentuje z nastrojem Diable, bo jest jednym z jednej strony bardziej mrocznym takim utworem, jeśli chodzi o tekst, i też z drugiej strony kontrastuje z bardziej tymi takimi melancholijnymi utworami, więc zobaczycie, jak można do niej fajnie drzeć swoją ładną buzię. Więc no, ja oddaję tutaj pałeczkę Łukaszowi, który może też użyje jakichś ładnych bądź nie słów do tego utworu.
4: Pip. Zrobiło mnie od razu cenzura.
3: Madonna,
4: dokładnie. No, tak, skąd dokładnie. Madonna, moi drodzy, już tutaj tłumaczę, z tego względu, że w momencie, kiedy wpiszecie sobie w naszym kąciku mordzenia słowo Madonna, zostanie ono wykropkowane. Nie wiem, czy chodzi po prostu o to, że jest to konkretne słowo powiązane z konkretną artystką, i gdzieś tam, powiedzmy, w przestrzeni internetowej, na przykład właśnie w naszym kąciku mordzenia, nie można tego stosować? Czy może jest jakaś inna, nieznana nam jeszcze, że tak powiem, historia za tym słowem? W każdym razie, jeżeli chodzi o lata 20, tak jeszcze pozwolę sobie nawiązać, jest to płyta, która powstała, która została wydana, gdy Dawid Podsiadło miał 29 lat, tak więc to było takie jego pożegnanie właśnie z jego latami 20. Bowiem chyba następnego roku, w 2023, chyba już właśnie 30 mu wskoczyła na kark. Odnośnie samej piosenki Diable, tak jak Ola wspominała, jest to jeden właśnie z eksperymentów, który pojawił się na tej płycie. Płyta rzeczywiście, tutaj potwierdzam, jest bardzo mocno eksperymentalna. jeżeli chodzi o twórczość Dawida, i zarówno znajdzie się coś tutaj melancholijnego, coś, co skłoni nas do refleksji, czy ewentualnie pozwoli nam się wyszaleć na parkiecie. Jaka jest ta piosenka? Myślę, że to jest idealny moment, abyśmy sobie przypomnieli. Jeśli

0: Moi drodzy, Dawid Podsiadło, tak jak było wspomniane wcześniej, we współpracy z innymi artystami tworzy naprawdę fenomenalne dzieła. W roku 2019 tutaj powstało trio Daria Zawiałow, Vito Bambino i oczywiście Dawid Podsiadło, którzy przygotowali piosenkę na męskie granie. A również na koncertach, na których byliśmy, myślę, że z Olą, a również ta piosenka wybrzmiewała. Goście oczywiście wtedy, Vito Bambino i Daria Zawiałow, byli zapraszani do współpracy, żeby wystąpić razem na scenie. I powiem wam, że to trio zbudowało coś niesamowitego. W jednej krótkiej piosence, która trwa raptem, nie wiem, może 4 minuty, a nawet niecałe 4 minuty, potrafili porwać całą publikę. I tak jak na przykład właśnie podczas wykonywania piosenki z Arturem Rojkiem, również tutaj cały tłum wręcz ryczał słowa piosenki i ciebie też bardzo. I myślę, to jest takie moje prywatne zdanie, że była to chyba jedna z ostatnich naprawdę dobrych piosenek, które pojawiły się na męskim graniu. Cieszę się przeogromnie, że jest ona autorstwa, z tego co pamiętam, chyba Dawida Podsiadło, dlatego mógł sobie pozwolić, żeby ją wykonać na swoim koncercie. Jeżeli jestem w błędzie, Olu, zawsze możesz mnie poprawić, bo tu nie jestem pewny, czy Vito Bambino, będę... czy Dawid Podsiadło.
1: Pytasz mnie autorem. Tutaj, czy kto jest autorem. Ja myślę, tak, że tu cała trójca, nie chcę kłamać. A może próbuję po prostu wyjść z twojego pytania jakoś, dosyć inteligentnie bądź nie, bo powiem ci, przyznam, że nie wiem.
0: No właśnie, też nie pamiętam. Tak, ale, się zastanawiam, czy może u ciebie jest taka wiedza.
1: Powiem tutaj taką małą anegdotkę też odnośnie tej całej Trójcy Świętej, ja na nich mówię, Trójca Święta. Bardzo bym chciała ich na żywo zobaczyć, jeszcze mi się nie udało. Ale przypomnę sobie jeszcze ich czasy, jak oni byli takimi dzieciakami w programach. To byli osobami, których świat nie znał. Daria, trochę wyglądająca jak dziewczyna taka emo z kolczykiem w wardze, która przyszła na casting. Czy Dawid z lokami na głowie, które zasłaniały mu twarz. W sumie dalej trochę tą twarz zasłania, ale już nie tak bardzo jak na castingu do X-Faktora. Tak w X-Faktorze bodajże pamiętam,
0: tak,
1: że był.
0: Tak, tak, tak.
1: No i Vito, który też nagle pojawił się w tej sferze artystycznej. I to są tak ciekawe postacie, które po prostu od zera do milionera, jak to się mówi, stworzyły swoje oddzielne kawałki i poprzez te swoje indywidualne kariery stworzyły utwór we trójkę. No i te trzy postacie zupełnie w ogóle inne, bo uważam, że i Daria, i Dawid, i Vito są innymi osobami, innymi postaciami, inne mają swoje preferencje muzyczne, a potrafią zrobić tak, powiem, dobry kawałek, tak mocny kawałek, którym jest i ciebie też bardzo. Oczywiście jest to smutny kawałek, nie powiem, że nie, ale jak oni to razem śpiewają, to czuć taką żywiołowość w tym wszystkim, bo myślę, że na koncercie każdy by po prostu tam wylewał poty, powiem tak, do tego kawałka. I myślę, że ode mnie to tyle odnośnie tej trójcy. Może chciałam bardziej tutaj się wypowiedzieć na temat tej trójcy i ich właśnie takiej osobowości jeszcze tej pozamedialnej. To także oddaję ci mikrofon, Łukaszu. Oddaję ci w końcu mikrofon, bo jak go zabiorę, to u mnie zostaje i się rozgadam.
0: Ale to wiesz, w takim układzie jeszcze mam takie pytanko szybciutkie do ciebie. Tak? Jeżeli chodzi o koncert, na którym byłaś ostatnio, również

0: Ta piosenka była zaśpiewana, czy tutaj już
1: Też w tle. Okay. Tak powiem, jak już wychodziła. Okay.
0: Rozumiem.
1: Ale nie chcę tu wchodzić w jakieś głębsze historie, ale niestety moje uszy słyszały trochę taki background tego utworu, niestety. Ale nie było Darii ani Vito, więc nie żałuję. Powiem tak, nie żałuję niczego. Okay. Koncert był wyśmienity, więc to zostaje w mojej głowie na zawsze.
0: I tego się trzymamy.
1: Tak, to i cóż, tego się trzymamy.
0: Zaprezentujemy i ciebie też bardzo?
1: I ciebie też, Łukasz, bardzo.
0: Dobrze. To z duszy guziczek play.
1: Dobrze, zapraszamy.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: I ciebie też bardzo. Nasza Trójca Święta wykonała piękny utwór, którego nie słyszałam tak w całości, w zasadzie w całości, widząc ich twarze na żywo, ale może kiedyś się uda. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć tak krótko, że to jest zaskakujące, ile jest młodych artystów, młodych dorosłych, takich na przykład jak Dawid Podsiadło, Vito Bambino czy Daria Zawiałow. No, w zasadzie Dawid i Daria nie mieli jakichś takich łatwych na początku tych karier swoich, bo na przykład jeszcze nawiązując do takiej artystki, która jest w Stanach, jest kolejną osobą, drugą, a w sumie jadą, myślę, też na równi trochę ze sobą, jeśli chodzi o sprzedawanie stadionów w Stanach. Nie jestem fanką Stanach, uważam, że ma ładny głos, ale nie gustuję w jej muzyce, ale jednak ma coś takiego w sobie, że sprzedaje te stadiony. I Sana była osobą, która była bardzo krytykowana na castingach, w programach, też gdzieś tam zniknęła. Dalej ją też osoby, są też osoby, które je krytykują. Jej głos, jej sposób bycia, pewną jakąś inność, która jest fajna, ale po prostu no, nie każdy jest dla każdego, jak to powiem. Ale jak widzicie, można być krytykowanym, hejtowanym, tylko trzeba mieć taką jakby upartość w sobie, żeby iść do celu mimo gadania ludzi na takiego bardziej krytykowania, powiem tak ładniej, krytykowania ludzi wokół. I tak myślę, że zrobiła Sana i to jej było potrzebne, jej ta pewna jakaś cecha charakteru, której nie pokazuje może bardzo, ale jednak ma tą siłę w sobie, że tak jak Dawid czy Daria zrobili kariery po prostu, nie myśląc o takich minusach bycia w jakichś takich programach muzycznych. No i teraz Trójkąty i kwadraty. Właśnie to jest utwór, który mi się kojarzy jeszcze z tymi czasami, jeszcze takiego Dawida, bardziej dziecinnego, który miał głowę pełną loków. To był Dawid, który był nastolatkiem jeszcze do programu. To były jego początki. Tak naprawdę nikt nie znał jeszcze Dawida, nie sprzedawał w ogóle stadionów. Jeszcze tak wspomnę o tym, że on był... To był taki festyn chyba, tak mi się wydaje. Kurczę, nie pamiętam. Może ty mi, Łukasz, przypomnisz, może ty pamiętasz, bo było takie miasteczko, gdzie Dawid zagrał chyba za 200 zł koncert w jakimś miasteczku, kiedy nie był jeszcze znany. To było trochę bardziej, nie wiem, takie żywki na przykład. Taki niszowa A wcześniej grał na małym festynie, w małym mieście po prostu za małe pieniądze, swój mały koncert, a jednak teraz sprzedaje te stadiony. No i Trójkąty i kwadraty to utwór bardzo emocjonalny, bardzo. I to jest taki właśnie też opowiadający o pewnych takich relacjach, które były intensywne, były pełne więzi, ale też gdzieś tam niejasności. Więc to pokazuje tutaj dwoje ludzi niby razem, ale się mijają. Niby są razem, ale nie mogą się porozumieć. No i tytułowe Trójkąty i kwadraty to metafora różnych sposobów myślenia, odczuwania, może nie dopasowania między ludźmi, prób wciśnięcia się w coś. No i właśnie się w piosence pojawiają motywy rozstania, niedopowiedzeń, dystansu i to jest smutny utwór o jakichś dzisiejszych relacjach w tych czasach. Album no, Comfort and Happiness, więc tutaj nawet w tytule słyszymy trochę o szczęściu, trochę o komforcie. 2013 rok, już tak nie lecę w tył. To jest rok właśnie, w którym została wydana ta płyta, ten album. No i tutaj ciekawostka jeszcze dodam, jest to właśnie jeden z pierwszych dużych hitów Dawida Podsiadły. Tak, on właśnie wydał ten utwór i zaczął być właśnie bardziej popularny dzięki temu utworowi. On właśnie pomógł zdobyć popularność w Polsce i był mocno grany w radiu zaraz po właśnie zwycięstwie X Factorze w 2012 roku, bo właśnie wtedy Dawid, nasz kochany, wygrał X Factora i Trójkątami, kwadratami zrobił furorę. No, teraz może ty coś powiesz o tym, Łukaszu.
2: Tak, ewidentnie Trójkąty i kwadraty to jest piosenka, która pomogła mu wystrzelić jego karierę. Natomiast, kurczę, nie pamiętam, czy Dawid Podsiadło wygrał X-Factor, czy zajął właśnie drugie miejsce. Bo pamiętam, że chyba tam była jakaś taka mała dziewczynka, która też konkurowała z Dawidem właśnie w X-Factorze. I chyba ona, albo pomieszałem po prostu edycję, ale mógł wygrać. Kurczę, zabijcie mnie, nie pamiętam. Już tyle tych artystów, że tak powiem, odniosło sukces, gdzieś tam wystrzeliło swoją karierę po uczestnictwie w talent show. W każdym razie, tak, trójkąty i kwadraty, bardzo optymistyczne brzmienie, bardzo, że tak powiem, przyjemne dla ucha i też tą piosenką można śmiało powiedzieć, że Dawid się wstrzelił w pewnego rodzaju niszę na polskiej scenie muzycznej i myślę, że to też był taki powód, dlaczego jego kariera wystrzeliła. Poza tym no, niezwykle charyzmatyczny człowiek, to też trzeba przyznać.
1: Jest,
2: i tę charyzmę da się, tak, i tę charyzmę niejednokrotnie też da się odczuć na koncertach, kiedy łapie właśnie ten kontakt z publicznością. A jego charakterystyczny sposób przemawiania właśnie do tłumów, czy ewentualnie kiedy udziela wywiadów, jest po prostu chłopakiem niezwykle autentycznym i zawsze jest sobą. I to po prostu da się odczuć. Moi drodzy, nie przedłużam więcej tej chwili, abyśmy mogli razem posłuchać Trójkąty i Kwadraty tegoż wspaniałego, młodego artysty.

0: Moi drodzy, tak, pochwalę się. A co? Ja raz się, że tak powiem, można pochwalić, ale też tak bez przesady. Miałem tę przyjemność uczestniczyć w koncercie, znaczy uczestniczyć, no, za mocno powiedziane, doświadczyć koncertu czy festiwalu, który był pierwszym festiwalem Dawida Podsiadło, dwudniowym, pod tytułem Zorza. I tam właśnie zbiegło się to w czasie, gdy Dawid Podsiadło komponował czy przygotowywał właśnie płytę razem z Kasią Sochacką. Tak, Kasia Sochacka, już myślałem, że nazwisko przeinaczyłem. Wiadomo, Kasia ma taki bardzo specyficzny, melancholijny wręcz, czy niektórzy uszczypliwi mówią, że twórczość Kasi Sochackiej usypia. Być może coś w tym jest. Może troszeczkę. Natomiast tutaj w połączeniu z Dawidem Podsiadło, który wprowadza w tę piosenkę troszeczkę również i życia, również jest to bardzo dobre połączenie. Coś mniej więcej porównuje na zasadzie Dawida Podsiadło i Sokoła. Wiadomo, dwa zupełnie różne gatunki muzyczne, ale w połączeniu tych dwoje artystów stworzyło naprawdę coś kultowego, mogę tak to określić. Nie wiem, czy również i u ciebie na koncercie była Kasia Sochacka, czy jakaś jej piosenka, Olu? Jak tak mniej więcej pamiętasz?
1: Niestety nie podałam sobie dłoni z Kasią Sochacką w Chorzowie. Niestety Kasia nie przeleciała swoim samolotem, jak to tytuł piosenki brzmi, tak żartuję tutaj sytuacyjnie.
0: Mhm. Jasne.
1: Był jednak Artur Rojek, więc szczerze mówiąc, lubię naprawdę Kaśkę Sochacką. Mimo tego, że ona ma te piosenki no takie powolne, to też mam w sobie jakąś charyzmę, tylko po prostu są osoby, które w pewien sposób ją zauważą, bądź nie. To jest kwestia takiego trochę stylu muzycznego. Mhm. Ja bym poszła na Kaśkę Sochacką koncert, na jej koncert, żeby zobaczyć, jak ona się prezentuje. I uważam, że z Dawidem Podsiadło stworzyli fajny utwór, a jeszcze tak powiem kolejną tą moją anegdotkę, że teledysk był kręcony we Wrocławiu.
0: Kurczę.
1: Czy nie?
0: A, to nie wiedziałem.
1: Tak,
0: nie wiedziałem, że stworzyli teledysk do tej piosenki.
1: O ile się nie mylę, to był tak, to był teledysk, bo pamiętam, że Kaśka Sochacka właśnie z Dawidem dosłownie płynęli przez Odrę.
0: O kurczę.
1: Wiecie, jest normalny taki sobie dzień, albo słońce świeci, akurat świeci płoneczko. Wiecie, ulicę Odra jest piękna, ja tam jeszcze miałam przyjemność studiować dziennikarstwo na studiach jeszcze niedawno i gdzieś fajne były te widoki zza okna, ale niestety nie miałam przyjemności jeszcze studiując widzieć przez okno i rozpraszać się na wykładach i widzieć twarz Dawida Podsiadło przez okno, bo pewne takie widoki mogą być rozpraszać, czyli takie po prostu wydarzenia, które się nie wydarzają na co dzień. I tak na takiej, można powiedzieć, ala scenie płynęli właśnie nad Odrą, kręcili teledysk z Kaśką i z Dawidem. No i później bardzo dużo się pojawiało właśnie filmików gdzieś z boku, ludzie nagrywali w internecie, w mediach, że właśnie Dawid i Kaśka kręcą teledysk. To był performance.
0: Jest wydarzenie.
1: Tak, to jest zawsze wydarzenie, no bo ludzie jednak widzą, że coś się dzieje. Coś się dzieje i są ciekawi, no a jednak no, to nie jest codzienność, że Dawid Podsiadło sobie, tak jak niedawno po koncercie Ed Sheeran sobie chodził po Wrocławiu. Tak.
0: O! To powiem ci, że bardzo dużo takich smaczków masz, jeżeli chodzi o różnych artystów. Bo w życiu bym
1: nie kłamiesz.
0: Nie, w żaden sposób nie zarzucam, absolutnie. Ale tu byłem akurat zaskoczony, że Ed Sheeran właśnie zaraz po koncercie, normalnie w ulicach miasta, no ale w sumie z drugiej strony kto by się spodziewał, że Ed Sheeran się wybierze na jakiś taki...
1: No to jest takie abstrakcyjne, jakby ktoś pisał bajki, a jednak takie rzeczy się wydarzają. Pamiętajcie, że naprawdę możecie czasami sobie zamanifestować jakąś fajną sytuację w życiu, o ile jesteście pewni tego, że coś może się wydarzyć. Tak jak na przykład... No, artyści. No, ja kiedyś miałam taką sytuację, że byłam, powiem tak krótko, już nie chcę tutaj, bo już 12 minut, tylko, że byłam gdzieś tam na lotnisku w Bułgarii, bo leciałam akurat na wycieczkę I mówię, o kurczę, coś tak, ale to tak coś czuję, że zaraz jakiegoś artystę chyba spotkam w jakimś takim kraju, po prostu jakiegoś po prostu artystę. Ale to była bardzo taka dziwna sytuacja, bo nie spodziewałam się tego totalnie, było to abstrakcyjne, a tam była Selassou właśnie, która jest genialną belgijską artystką, piosenkarką, która fajny sol nagrywa, więc tak można spotkać różnych artystów niespodziewanie. Więc zapraszamy na piosenkę Samoloty. Czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć, Łukaszu?
0: Nie. Tak więc śmiało, jeżeli byłabyś tam uprzejma, zdusić guziczek.
1: Samoloty. Tutaj.

0: Tak, właśnie brzmi duet Dawida Podsiadło i Kasi Sochackiej. Tę piosenkę jak najbardziej można było usłyszeć na koncercie Zorza.
1: Dokładnie tak.
0: Kto był, ten wie, kto nie był, ten się przekonał.
1: Kto widział we Wrocławiu Dawida, to też się przekonał.
0: O, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o ciebie, Olu, tutaj masz jeszcze jedną taką naprawdę fenomenalną piosenkę z repertuaru Dawida.
1: Tak.
0: Coś więcej?
1: Powiem coś więcej i chcę powiedzieć coś więcej. Czekałam na tą piosenkę, ponieważ no, przez to, że my jesteśmy dosyć tutaj wygadani na tej audycji z Łukaszem i buzia się nam nie zamyka, no to ilość piosenek nas tutaj trochę przerosła. No i puszczamy to, co powiem możemy i to, co leży w naszym tutaj schowanym serduszku. No i tą moją piosenką jest Millennium, którą usłyszałam na koncercie też. No, jest to utwór z jednej strony smutny, ale z drugiej strony taki do pokołysania się. Tutaj chodzi bardziej o treść taką, bo tak samo na przykład w Mori było. W Mori no ten utwór był taki, tak jak mówiliśmy, jakoś o świadomym śnie, takim umieraniem, tak, umieraniem, bo Mori. A Millennium to jest utwór o przekraczaniu granic, czasu, nawet życia, to też o miłości takiej bardzo intensywnej, która w tych czasach jest problemem, bo w tych czasach gdzieś tam emocje są złe, więc wiele ludzi je gdzieś tam chowa przez i dlatego te intensywne emocje są postrzegane jako złe w relacjach, a to też tak nie jest, tylko po prostu gdzieś tam ta stara taka norma, która była poza jeszcze czasami internetu trochę zblakła niestety i dlatego nasi dziadkowie na przykład, pozdrawiam naszych dziadków, babcie, którzy siedzą przed telewizorami teraz i pewnie oglądają wiadomości, nie słuchają naszej audycji, są do dziś, nawet mają skandal, mają nawet medale, więc oni są anty-millennium, jakbym miała opowiadać metaforycznie o tej piosence, anty-millennium, bo są do dziś razem i przekraczali pewne granice, no bo to były silne takie właśnie postacie, które nie słuchały się jakby wokół pewnych ograniczeń, tylko kochali się do końca życia i dalej to robią. Więc tak, to jest piosenka z albumu Lata 2022 rok. No i ja już tutaj nie gadam więcej, nie gadam po prostu. I niech to płynie. Aha, bo w sumie tak naprawdę już kończymy piosenką Millennium, bo
0: no tego czasu zostało.
1: No niestety, czas nie jest taki, nie jest z gumy czas, ale ja jeszcze chciałam tutaj podziękować Łukaszowi, że zgodził się przyjść na audycję i stworzyć fajny duet. Z jednej strony humorystyczny, ale też uwagi nam nie brakuje. No, zachowujemy chować przynajmniej.
0: Tak.
1: No i po prostu tak ja tu powiem, że mówiłam do was swoim głosem, to ja przy mikrofonie Aleksander Drogokupiec i zapraszam was na kolejne audycje Dźwięki z Taśmy i Łukasz Moskalik, jeszcze mu oddaję głos na koniec.
0: Olu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Grzechem by było nie skorzystać z takiej propozycji wspólnego poprowadzenia audycji. Cóż, zapraszam was oczywiście jak najbardziej na kolejną audycję w wykonaniu Oli już w następną niedzielę od godziny 18 do godziny 20. Będzie ona mogła czarować was swoim cudownym głosem.
1: Jeszcze nie wiem jaką, ale...
0: Ale muzyka zawsze jest naprawdę świetna.
1: Ale muzyka
0: naprawdę
1: zawsze.
0: Dobra. Tak jest. Jeżeli nie głosem, to muzyką Ola się zawsze obroni.
1: Głosem.
0: Głosem jak najbardziej.
1: Porozmawiamy sobie, Łukaszu, po audycji
0: poza
1: antenowym. Porozmawiamy.
0: Moi drodzy, w takim układzie życzę wam od siebie spokojnego wieczoru, przyjemnej reszty niedzieli. No i oczywiście do usłyszenia w audycji Oli za tydzień Dźwięki z Taśmy. Pamiętajcie, od godziny 18 do 20. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Miłego wieczoru.
0: Dobranoc, cześć.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

piasek i jego pogodniej to idealny soundtrack do momentu, w którym uświadamiasz sobie, że w sumie to nie masz pojęcia, gdzie podziały się twoje klucze. Skoro mowa o poszukiwaniu zguby, to ciekawostka z 2009 roku, kiedy to pewien Brytyjczyk przypadkiem zgubił w pociągu prototyp telefonu, który wstrząsnął rynkiem technologii. Czasami strata prowadzi do czegoś, co wywraca świat do góry nogami, zupełnie jak ten numer, który zaraz wpadnie na antenę radia X-Vibe. Skoro klimat stosie nieco bardziej bezczelne, pora na dawkę energii, przy której nawet sąsiedzi z dołu zaczną mimowolnie przytupywać w takt. Teraz Mark Ronson oraz Bruno Mars i Uptown Funk w Radiu

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu po miesiącu walki zrozumiała, że musi po prostu fizycznie przestać być w jego kuchni, żeby przestała go pouczać o przyprawach. Totalny odlot, ale hej, Desiree wiedziała, co mówi, gdy śpiewała o tym, że po prostu musisz przestać być w miejscu, które ci nie służy. A teraz w Radiu X-Vibe Desiree, You Gotta Be, dla teściowej od Marka.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Berg z tym swoim rote flagem brzmi jak gość, który zbyt mocno przeżył ostatnie rozstanie. Ale umówmy się, że emocje w muzyce bywają przereklamowane. W 1987 roku, gdy świat zachwycał się nowinkami, ktoś wpadł na genialny pomysł wprowadzenia do sprzedaży pierwszych konsol domowych, które zamiast bawić, głównie budziły frustrację przez pikselozę. Skoro już jesteśmy przy tamtych zamierzchłych czasach, czas na brzmienie, które udowadnia, że syntezatory potrafią przetrwać nawet najbardziej nietrafione mody. Więc teraz New Order i True Faith w X7.

0: Alexa!
1: Round This Town w wykonaniu Jay-Z, Rihanny i Kanye Westa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna tak bardzo boi się dentysty, że aż unika wizyt u niego? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz wracamy do klimatu lat 80., bo zaraz wchodzi Sandra. Zostań z Radiem

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Henlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: Let the music play.
1: Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe. I know.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Kiss.
1: Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pewne Pal Azji i ich spotkanie sprzywolują wspomnienia, których wolałbyś nie mieć, zwłaszcza patrząc na te wszystkie archiwalne zdjęcia z lat 80. Skoro już mowa o tamtych czasach, warto pamiętać, że w 1990 roku MC Hammer wydał album, który zmienił definicję przepychu, bo jak inaczej nazwać spodnie, w których mieści się połowa osiedla? Skoro już weszliśmy w ten lekko absurdalny klimat, czas na odrobinę koniecznego kiczu, który przetrwał próbę czasu lepiej niż większość Twoich postanowień noworocznych. Pozostaje tylko założyć szerokie spodnie i ruszyć w ten specyficzny takt, bo teraz MC Hammer i You Can Touch This w Radiu X-Vibe. You can't touch this. You can't touch this.

którzy wciąż nie nauczyli się segregować śmieci. To totalny klasyk o ekologii, więc niech w końcu zrozumią ten przekaz. A teraz w radiu X-Vibe, Mysłowic, Chłopcy. Dla sąsiadów od Marka.

Buddy Frejr wyśpiewał swoje rozterki i powiedzmy sobie szczerze, że ten elektroniczny, hipnotyzujący rytm wierca się w głowę skuteczniej niż sąsiad z wiertaczą o poranku. A skoro już mówimy o dziwnych dźwiękach, to w roku 1998 świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzątek Tamagotchi, które trzeba było karmić częściej niż własne ego, więc skoro masz już dość cyfrowej opieki, czas na coś mniej wymagającego intelektualnie, bo w X-Vibe wjeżdżamy w klimaty idealne do bezmyślnego kiwania głową. Teraz Mitch Deep, Atyn oraz Garonzos i ich Sexy Chick w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To był Steve Winwood i Valerie w X-Vibe. Czy wiesz, że Winwood nagrał wszystkie instrumenty w tym hicie samodzielnie, co było wtedy niezłym wyczynem? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na ich plus ich. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie szukasz czegoś, co zagłuszy ciszę, która w środku nocy potrafi być równie nieznośna, co stary sąsiad z wiertarku. W czasie audycji zajmijmy się rokiem 1986, kiedy to ekipa filmu Poltergeist przekonała się, że taniej jest kupić prawdziwe ludzkie szkielety z Indii niż plastikowe atrapy, bo te drugie wyglądały po prostu zbyt sztucznie. Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy, gdzie aktorzy tarzali się w błocie z prawdziwymi zwłokami dla autentycznego efektu, bo w Hollywood budżet zawsze był ważniejszy od szacunku dla zmarłych. Absurdalny bit tego świata nie przestaje mnie zadziwiać, a teraz czas na dawkę dźwięków, które nie potrzebują kości od i brzmieć dobrze, więc Neon Trees i Animal w radiu X-Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dobra, połóż się wygodnie, bo zaraz wjedziemy w rejony, gdzie logika bierze wolne, a rozsądek dostaje wypowiedzenie. Bo czy wiesz, że w roku 1994 pewna firma produkująca lalki wpadła na pomysł od i wyposażyć plastikową zabawkę w miniaturowy rejestrator dźwięku, co w teorii miało bawić dzieci, a w praktyce zamieniło tysiące domów w plany filmów grozy, bo sprzęt często włączał się samoczynnie w środku nocy, serwując rodzicom bełkotliwe monologi z zaświatów, co było totalnym obłędem, szczególnie gdy słyszałeś to w absolutnej ciszy, czekając aż w X-Vibe ktoś w końcu wciśnie play, żeby przerwać ten nocny horror. Dlatego teraz Grzegorz Turnau i liryka. Liryka płyną prosto do twoich uszu w radiu X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak wpadł na pomysł otw i ukryć w grze wideo własne nazwisko, bo korporacja nie chciała dać mu kredytu za ciężką pracę. Tak powstał pierwszy wirtualny easter egg, a branża oszalała z zazdrości o ten cyfrowy bunt. Więc teraz w X-Vibe leci Halid i Young, Dumb and Broke, bo w sumie co innego nam zostało?

0: high school kids.
1: W twojej kieszeni, na stronie, w Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Roll another blunt.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Żoliborza wciąż analizuje, czy to krótkie hej od kasierki oznaczało głębszą więź, czy po prostu totalny brak weny. Więc dedykuje ten kawałek każdemu, kto tak jak ona jest w końcu jakąś dziewczyną. Leci This Girl od Kungs i Cooking on Free Burners w radiu X-Vibe. Dla Marka i od Marka, bo obłęd lubi towarzystwo.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, co dzieje się za twoim oknem, kiedy świat udaje, że śpi. W 1982 roku pewien człowiek z branży gier wideo postanowił wykopać w piasku na pustyni w Nowym Meksyku miliony kartridży z grą E.T., która była tak fatalna, że niemal pogrzebała całą branżę. A dziś te plastikowe śmieci leżą tam jako pomnik ludzkiej pychy i nieudolności. Co w sumie pasuje do klimatu, w jakim płyniemy w X-Vibe, bo czasem po prostu trzeba pogrzebać swoje błędy głęboko pod ziemią, żeby nie psuły powietrza. A teraz przy tym rytmicznym bicie pozwól, że wpuścimy trochę uczucia w ten mrok, więc niech wybrzmi Coldplay i All My Love w fali dźwięków X-Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Sekret.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru same dziwne częstotliwości. A ja w kolejnym Nightmarker serwuję ci mały obłęd z przeszłości. Bo w 1982 roku pewien człowiek z branży gier wideo wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji zrzucić z samolotu nad Nowym Jorkiem dziesiątki tysięcy ulotek, które miały być biletami do wielkiej wygranej. Ale zamiast święta wyszła totalna apokalipsa, bo mieszkańcy rzucili się na te kartki jak wściekli, paraliżując ruch na głównych ulicach i wywołując taką panikę, że policja musiała interweniować, bo wszyscy myśleli, że to początek jakiejś inwazji, co tylko dowodzi, że ludzie za darmo zrobią wszystko, nawet jeśli przy okazji zablokują całe miasto. Więc teraz w X-Vibe serwuję ci coś, co płynie w podobnie złotym rytmie jak ta historia, bo to Jem i ich Złoty Paw 2003 remaster w radiu X-Vibe.

W 2004 roku pewien człowiek zjadł w reklamie tyle burgerów, że umarł na zawał, a potem firma udawała, że to przypadek. Totalny obłęd w cieniu marketingu. Więc w X-Vibe serwujemy beat, który nie zapcha tętnic, a raczej rozkręci noc. Bo teraz Black Eyed Peas i Let's Get It Started w Nightmaker na

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.